Abantu, apu telikona, mzalu wamke, kufonele, ihlobo sa, kufonele, inganza, kufonele abantu obathanda, ubachazele ukuthi.